Bajita Pearl of Africa Radio chikumi mumu sava kamuza muenda kura erio muntu wabulijo njagala kutwala ko kunsonga endala ensonga za kosase tsuru kusoka nga nziteeka ku mabbali then tubeko ensonga endala zetu etagogenda masono kubanga tu tunulira mu kiseera kino